0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet cega na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześ też li energii.
1: Familia Galaxy. Wkusem na wszelki język.
2: Ty li się mi każesz?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.